0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Je 19 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Nejvyšší přípustné ceny paliv v pátek a o víkendu klesnou. Krnov se snaží sklidnit okolí městského divadla. Železničáři částečně obnovili provoz vlaků v Kopřivnici. Zítra bude oblačno, místy zaprší a teploty do 19 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu klesnou. Cenový strop na benzín bude poprvé vyšší než u nafty. Jeden litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 42 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Litr nafty bude moct stát maximálně 44 korun a 15 haléřů. Oproti dnešku o 45 haléřů méně. Tyto ceny budou kromě zítřka a víkendu platit taky v pondělí. Krnovská radnice pracuje na sklidnění lokality kolem městského divadla. V nedalekém vnitrobloku se scházejí mladí lidé a lidé bez domova. Místní pak posílají stížnosti městské policii a necítí se bezpečně. Město proto začalo lokalitu více hlídat, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Došlo k posílení kamerového systému, vylepšení osvětlení a úpravě zeleně ve vnitrobloku za divadlem, což zvýšilo přehlednost a pocit bezpečí. Zástupci sociálních služeb ve spolupráci s městskou policií a policií České republiky tady také provádí pravidelný monitoring.
1: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO nepovažuje bydlení v obecním bytě v Bílině za nadstandard, řekla to dnes novinářům. Reagovala tak na sérii článků serveru Seznam zprávy, podle kterých využívala od roku 2009 130-metrový obecní byt na náměstí v Bílině, kde byla až do loňského roku starostkou. Server uvedl, že za nájem platila zhruba 4,5 tisíce korun měsíčně. Ministryně se brání tím, že při přidělení bytu splňovala všechny podmínky stanovené městem. V dalším článku server upozornil na černé stavby, které má ministryně na svém pozemku. Mrázová slíbila, že problém se stavbami vyřeší.
4: Nikdy jsem vědomě neporušila žádný zákon ani právní předpis. Nicméně zde vám mohu slíbit, že vše napravím a co nejdříve tak, aby na pozemku nebyly umístěné žádné objekty, které jsou v rozporu s platnou legislativou.
1: Opozice Mrázovou kvůli kauzám vyzvala k rezignaci. Trať mezi Štramberkem a Kopřivnicí, kde ve středu vykolejil vagón, už je s omezením průjezdná. Uvedl to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Vzniklá škoda přesahuje 6 milionů korun. Poškozený vagón stáhli z kolejiště a předali dopravci. Provoz je obnovený ve směru na Kopřivnici, ale kvůli poškozené výhybce se v místě nehody nemůžou vlaky křižovat.
2: Sport.
1: Trojnásobný extraligový šampion Andrej Nestrašil bude pokračovat v Třinci. 35-letý hokejista měl původně po sezóně odejít do Vítkovic, kde se už domluvil na smlouvě, ale nakonec tam zamíří jiný útočník David Čenčala. Oba kluby o tom informovali na svých webech.
2: Počasí.
1: Zítra bude v našem kraji oblačno, místy s přeháňkami. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 16 a 19 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Žádné nehody teď hlášené nemáme. Pokud víte o aktuálních problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě. Vydařeně.
6: Dobrý večer. Čtvrtek 7. maja 2026 roku. Imieniny Floriana i Ludmiły. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. W Jabłonkowie rozpoczęto budowę nowej ścieżki rowerowej wokół basenu kąpielowego Ameryka. Będzie ona miała około 3,4 km i będzie prowadzić od głównej drogi w kierunku Piosku aż do placu zabaw w dzielnicy Lyski. Jak powiedział burmistrz Jerzy Hamrozik z partii KDU-CSL, budowa nowej ścieżki będzie ukończona w połowie lipca. Na szczycie Jaworowego odbędzie się jutro w samo południe inauguracja gry turystycznej przez Kopce, organizowanej przez Beskid Śląski i Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej. Jak zapowiadają organizatorzy, na szczyt można dojść dowolnymi szlakami. Na miejscu zaś harcerki i animatorki poprowadzą gry i zabawy dla dzieci, będzie ognisko i harcerskie śpiewogranie, a przede wszystkim organizatorzy przedstawią 10 kopców, które w tym roku uczestnicy gry będą musieli zaliczyć. W niedzielę w Domu Polskim PZKO w Karwinie Fryszacie o godzinie 15 odbędzie się w ramach 28 maja nad Oldzą koncert chóru mieszanego Lira oraz zespołu pieśni i tańca Suszanie. Natomiast o godzinie 16 w Kościele Ewangelickim w Bystrzycy na koncercie wiosennym zaprezentują się miejscowe chóry oraz Lutheran Chorus Strzyńca. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. W siedzibie Kongresu Polaków w czeskim Cieszynie można oglądać kolejną wystawę przygotowaną przez szefa ośrodka dokumentacyjnego Kongresu Mariana Stefka. Jej bohaterem jest Józef Dostal, XIX-wieczny polityk, działacz i wójt Suchej Górnej.
7: W tym roku przypada okrągła 200. rocznica jego urodzin. Urodził się 15 kwietnia 1826 roku w Suchej Górnej. W 1849 roku hrabia Henryk Larysz Szmynich zatrudnił go w cukrowni w Suchej Górnej. Najpierw jako zarządcę, następnie jako głównego księgowego i kasjera. Józef Dostal jest znany przede wszystkim jako pierwszy Polak poseł do Sejmu Śląskiego w Opawie.
6: W ramach literatury na granicy wracamy jeszcze do spotkania ze Zbigniewem Machejem, poetą i tłumaczem, który od lat porusza się między polską i czeską kulturą literacką. Tym razem Machej opowie szerzej o tym, co literatura zyskuje dzięki przekładowi i dlaczego właśnie na pograniczu rozmowa o poezji może brzmieć szczególnie naturalnie.
8: Wydaje mi się, że literatura czeska, a w szczególności poezja, ale nie tylko, również proza, jest tak bogata i tak obfita i tak ciekawa i tak taka pełna niespodzianek, że właściwie Polacy powinni ją czytać, żeby się trochę oduczyć swojego sposobu patrzenia, swojego sposobu widzenia rzeczywistości. I tutaj wydaje mi się, że takim elementem trochę antylirycznym jest humor i że ten humor, on może nie występuje powszechnie w czeskiej poezji czy w czeskiej literaturze, ale on jest takim sposobem ubywania pewnego patosu, zmieniania tonacji z poważnej na tonację mniej serio, która jest potrzebna, żeby uzyskać pewien dystans do rzeczywistości.
6: Także w tym roku Bystrzycki Ośrodek Kultury Muzyk zamierza organizować spacery, których celem jest poznawanie przyrody tej wioski, mówi pracownik ośrodka Jan Michalik.
9: Będzie jeden spacer w bliskim czasie tematyczny, 18 czerwca. Nas będzie czekał taki ciekawy spacer znów za przyrodą Bystrzycy, ale chcielibyśmy go podjąć tak nietypowo, bo jeszcze nie mieliśmy spaceru geologicznego i będzie to spacer za meandrami i brzegami Olzy, o tym jak odczytywać krainę i wierzymy, że uda nam się tu zrobić spotkanie z jakimś fachowcem, który nas zaprowadzi do swego świata, gdzie milion lat przemija jak usknięcie palcem.
6: publicystycznej części wydarzeń powrócimy jeszcze do literackiej części festiwalu Kino na Granicy oraz porozmawiamy o budowie koliby na Girowej, a na razie posłuchajmy Edmunda Fettinga i balady Nim wstanie dzień.
10: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spadł.

0: Do zakończonego w niedzielę festiwalu Kino na Granicy wracamy dziś przez pryzmat jego literackiej części. O tym, dlaczego literatura na granicy jest czymś więcej niż tylko dodatkiem do programu filmowego, jak układa się rozmowy o książkach, przekładzie i Europie Środkowej oraz co oznaczało tegoroczne hasło między siłą a bezsilnością, opowiada Andrzej Jagodziński, dyrektor literatury na granicy. A materiał przygotował redaktor Filip Tomanek.
1: Witam Państwa na spotkaniu z poezją Ewy Lipskiej. Chcemy Państwu zaproponować udział w wydarzeniu, w jakim Państwo jeszcze zapewne nie byli.
2: Literatura na granicy funkcjonuje w ramach festiwalu teraz już 9 raz i jest bardziej i bardziej rozpoznawalnym elementem tego festiwalu jako całości. Czym jest właśnie dla Pana dzisiaj ten segment literatura na granicy?
1: To się zaczęło troszkę przypadkiem. Ja towarzyszę Kinu na granicy od samego początku, od pierwszej edycji. Wspieram ten festiwal, bo wydał mi się bardzo fajny i taki inny zupełnie właśnie, bez żadnej sztampy, bez żadnej pompy, bez żadnych czerwonych dywanów, tylko taki spontaniczny i naturalny, choć oczywiście bardzo dobrze przygotowany, coraz lepiej. Natomiast program literacki zaczęliśmy robić no właśnie około 10 lat temu. Ja wcześniej pełniłem różne funkcje publiczne, czy kierowałem instytutami polskimi w Pradze, w Bratysławie, byłem w Funduszu Wyszehradzkim, więc no to mi uniemożliwiało jakieś pełniejsze zaangażowanie. Natomiast jak już skończyłem swoją działalność, wszystkie misje dyplomatyczne się zakończyły, no to ja zawsze wracałem do swojego oryginalnego zawodu, a moim zawodem głównym i właściwie najważniejszym i takim, do którego przez całe życie wracam, to jest tłumaczenie literatury. No więc zaczęliśmy robić tutaj na kinie na granicy z kolegami, koleżankami. Najpierw jedną, potem dwie debaty literackie. No i tak się to powoli rozwinęło w imprezę, która właściwie mogłaby być już takim pełnoformatowym festiwalem literackim, czysto literackim, który mógłby funkcjonować osobno, oddzielnie. No ale nie chcemy się oddzielać, bo nam jest dobrze razem. Myślę, że takie połączenie imprez, które zresztą coraz powszechniejsze już w tej chwili, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w ramach wszystkich imprez takich kulturalnych, takie połączenie nie przeszkadza, nie stwarza konkurencji. Oczywiście no, zmusza ludzi do wyboru, ale całe nasze życie jest wyborem. Ale z drugiej strony daje nam jednak właśnie taki efekt synergii tego, że można mówić o podobnych sprawach właśnie powołując się na przykłady literackie, filmowe, a także i muzyczne, na przykład poezji śpiewanej. Więc no, rozwija się to w tę stronę i myślę, że tak to zostanie przez jakiś czas.
3: Wtedy, kiedy się spotykaliśmy często, mi się ta grupa jest wspaniała też dlatego, że oni się przyjaźnią, oni naprawdę...
2: Właśnie o to też chcę zapytać, czy film i literatura na tym festiwalu opowiadają o tych samych sprawach, ale powiedzmy innymi językami.
1: W pewnym sensie, to znaczy w pewnym zakresie. My wymyślamy sobie teraz, od kilku lat tak się dzieje, wymyślamy sobie jakieś hasło przewodnie, jakiś temat wiodący. On jest dosyć szeroki. W tym roku to jest między siłą a bezsilnością, czyli to jest no, taka parafraza tytułu eseju.